rychle jako vrtulníky, buď rychle jako kolo, buď rychle jako auto, buď rychle jako sokol.